dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chrać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca i 208 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Natalia i Julia, ale także Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lilia, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Lilioza, Tomisława, Innocenty, Pantaleon i Wszebor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień samotnych, ale równocześnie dzień chodzenia na szczudłach. No, myślę, że jedno z drugim można jakoś powiązać. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to myślę, że dobrą propozycją akurat dla wszystkich, którzy chcieliby ciekawie spędzić czas, będzie udanie się na koncert w Hyde Parku. Koncert, który odbędzie się co prawda w czwartek, ale myślę, że warto już się do tego przygotować. A tam w Hyde Parku będą występowali Kryptosy i Wulwodynia. Jednym słowem, dźwięki co najmniej podchwytliwe i co najmniej, no, ciekawe. A to wszystko oczywiście o godzinie 19. Oczywiście zapraszam serdecznie. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to zapraszam Was jutro do Multikina na obejrzenie filmu Minionki i Straszydła. Film, no, animowany, ale w szerokim przedziale wieku, w związku z tym mamy tutaj historię absurdalną, no i ciekawą. Minionki, które już znamy, tym razem już jako gwiazdy Hollywood, postanowiły zrobić nowy film i znajdują nowych bohaterów czy aktorów filmu, które chcieliby przygotować. No oczywiście, jak to w ich przypadku się zdarza, projekt wymyka się nieco spod kontroli, a to oznacza oczywiście mnóstwo zamieszania. No zresztą te straszydła tutaj wiele mówią. A Minionki i Straszydła do obejrzenia w Multikinie jutro o godzinie 16.10 lub 19.20 oczywiście zachęcam do obejrzenia. No, informacje bieżące. Tutaj chciałbym Was też zaprosić na czwartkowy, ale tym razem wykład. Wykład, myślę, że bardzo ciekawy, bo dotyczący jednego z bardziej charyzmatycznych, ciekawych architektów współczesnego świata. A dotyczy to Tarunobu Fujimoriego. Wykład będzie miał miejsce, uwaga, uwaga, w Muzeum Manga już w czwartek o godzinie 18, a tytuł to Tarunobu Fujimori, domki na drzewach, drzewka na domach. Jednym słowem, podsumowanie, a w zasadzie omówienie twórczości tego oryginalnego japońskiego architekta, przy okazji bazując głównie na tych projektach, które znajdują, a w zasadzie były zrealizowane w Europie, no i oczywiście na jednej z wystaw. A całość poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, co oczywiście bardzo, bardzo przybliża nam oczywiście sam temat. Podkreślam jeszcze raz, wykład pod tytułem Domki na drzewach, drzewka na domach odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej budynku Galeria Europa, Daleki Wschód, o godzinie 18 w najbliższy czwartek. Oczywiście zachęcam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko dalej już po naszej stronie. My gwarantujemy, że będzie grało ładnie, ciekawie i w dodatku interesująco. To tak dla informacji. A gramy dla Was oczywiście całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy nie wejdziecie, na pewno znajdziecie kilka ciekawych propozycji muzycznych, na pewno. Jeżeli chodzi o programy autorskie, to przypominam, że jutro tuż po 9 poranek, wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone przestrzenie muzyki. A dzisiaj już za chwileczkę zapraszam do wysłuchania Nowineksu, który poprowadzi Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie Was na dzisiejszym wakacyjnym odcinku Nowineksu, w którym, no powiedzmy, będzie dużo informacji sportowych. Co prawda nie tylko, no bo i w polityce zawrzało, moi drodzy, ale jakby to powiedzieć, wszystko jest przed nami. A informacje oczywiście takie z pogranicza sportu, no bo w końcu jest o czym mówić. Gwoli ścisłości Ekstraklasa ruszyła. Trzy krakowskie kluby. No, prawdę mówiąc, derbów co nie miara. A co z tego wyniknie, nie wiem. Natomiast na pewno wiem, że już mamy duże zamieszanie na szczytach władzy. Ale o tym oczywiście już za chwileczkę. Na razie myślę, że jest to dobry moment, aby ewentualnie posłuchać sobie, no czy ja wiem, czy ciekawej, czy nieciekawej muzyki, ale na pewno intrygującej. Kwiat Jabłoni i Sanach przed chwilą nas zabawiali. A skoro tak, no to myślę, że... Nie no, Kwiat Jabłoni nie, ale myślę, że Muniek Staszczyk to jest dzisiaj dobry moment na zagranie.

W sumie to mówiłem o starcie Ekstraklasy, a trwa w tej chwili ostatni mecz tej kolejki, czyli Zagłębie Lubin Piast Gliwice. Jak na razie 0-0, no i zaskoczenie wielkie, no bo wychodzi na to, że ni mniej, ni więcej, tylko faworyt na razie nie wykazuje, że tak powiem, tendencji do wygrania. To oznacza, że jest ciekawie, nawet bardzo ciekawie, prawdę mówiąc. A skoro tak, no to przejdźmy może do spraw, no powiedzmy, bardziej prozaicznych, albo i rzekłbym związanych już bardziej z polską polityką, no bo nawet jeżeli byliście gdzieś oderwani no, od realiów, byliście oderwani od internetu, od mass mediów, telewizji czy innych miejsc, no to na pewno żeście usłyszeli, że było ultimatum, które dostał Morawiecki. A Mateusz Morawiecki oczywiście, a wystosował Jarosław Kaczyński, że albo rezygnuje z stowarzyszenia, albo będzie won z Prawa i Sprawiedliwości, albo PiSu, jak to woli. Wychodzi na to, że pogodzenia czy jakiejś formy, no powiedzmy, dyskusji chyba nie było, wygrali chyba starzy działacze pisowscy, którzy no, doprowadzili do tego, że Morawiecki razem z grupą posłów, którzy razem nim do swojego stowarzyszenia, w sensie do jego stowarzyszenia weszli, po prostu odeszli. Znaczy, gwoli ścisłości. Jeszcze nie odeszli, no ale chyba decyzje lada chwila, lada moment będą tutaj zapadały, a w zasadzie już zapadły, no bo w końcu, no jeżeli ma być to rozpatrywane indywidualnie, no to pewnie paru się złamie, no ale to oznacza, że jak na razie około 40 posłów odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, a to oznacza, że jeżeli dobrze sobie policzyłem, to biorąc pod uwagę statusy poszczególnych partii, no okazuje się, że Morawiecki będzie w tej chwili, no, no pytanie, czy to dzisiaj, w tym tygodniu, no bo jest to ostatni tydzień funkcjonowania Sejmu przed przerwą wakacyjną, która na sierpień jest zaplanowana, zdąży jeszcze uruchomić niejako nowe ugrupowanie w Sejmie, czyli nową grupę poselską, nowe ugrupowanie. Czy będzie to już we wrześniu, ale nie zmienia to faktu, że prawdopodobnie będzie to trzecia najliczniejsza grupa parlamentarna w polskim Sejmie. Jednym słowem, no, jest ciekawostka i zagwozdka. A skoro tą kwestię polityczną mamy na razie wyjaśnioną, no to chyba nie ma co za bardzo tutaj mieszać, tylko posłuchajmy sobie muzyki. Dla odmiany Wiki Gabor i Kajak będą śpiewały i grały też. Znaczy z tym graniem to nie będę akurat polemizował.

Mamy oczywiście parę rzeczy, które mogą zaskoczyć, no bo tak, my prawdopodobnie tak sportowo rzecz ujmując, żyjemy wszyscy tym, że Lewandowski już w Stanach Zjednoczonych zaczął grać. Co prawda, chyba nie do końca to pierwsze wejście na boisko było w jakiś sposób, że tak powiem, poruszające, pobudzające, albo wręcz nawet można powiedzieć, że nawet porywające nie było, ale to nie zmienia faktu, że gra tam, no i grać będzie. W tym kontekście oczywiście zostaje otwarte jeszcze jedna kwestia, bo nie wiem, czy kojarzycie, Pini Zahavi, aktualnie to jest agent Lewandowskiego, Roberta Lewandowskiego. Nie wiem, czy był to oficjalny wywiad, czy mu się chlapło, czy ewentualnie chciał tutaj coś wyjaśnić, ale powiedział wprost, że uwaga, w styczniu Lewandowski miał ofertę z Arabii Saudyjskiej na 100 milionów euro za sezon. Nie przyjął jej, bo pragnął zostać w Barcelonie. To akurat tak się wypsnęło. No i prawdę mówiąc, bardzo chyba źle zareagował na wiadomość, że jednak kontraktu nie będzie miał przedłużanego, a to oczywiście oznaczyło również poszukiwanie kolejnych miejsc, do których mógłby zagrać. No, Chicago Fire to miejsce, gdzie myślę, że można spokojnie sobie pograć, tym bardziej, że pamiętajcie, Liga Amerykańska to w tej chwili liga tak zwana wznosząca się, czyli w tym momencie coraz więcej tam się dzieje, coraz więcej osób gra. Można oczywiście dyskutować nad popularnością sokera, no bo pamiętajcie, tam nie futbol. Futbol to tam jest w tym momencie ten taki amerykański, no to jest to troszeczkę inna sprawa, ale soker no to jest zdecydowanie któraś tam kolejna pozycja, jeżeli chodzi o gry zespołowe. Ponoć jest tak, że na poziomie powiedzmy koledżów czy szkół, no to jeszcze w tym momencie jest to nader popularne, bo jest to sport, który no powiedzmy jest do zorganizowania na zasadzie kilku chętnych i miejsca, w którym to można zrobić. Natomiast później zaczynają przebijać oczywiście wspomniany futbol amerykański, dodatkowo jeszcze oczywiście baseball, dodatkowo koszykówka, NHL, czyli hokej też oczywiście tutaj robi, a przecież w Chicago w zasadzie w każdej z tych dyscyplin można dopatrywać się przynajmniej, że tak powiem, gwiazdorskich ciągotek. Zresztą może dlatego również Chicago Fire ma zapędy, żeby ewentualnie również dołączyć do grona zespołów z Chicago i okolic, które grają na najwyższym amerykańskim poziomie. A jeżeli chodzi o samą ligę, no to nie bez kozery przecież tam występuje Lionel Messi. Co prawda gra w nieco cieplejszym klimacie, bo w Chicago ponoć klimat bywa troszeczkę zmienny i troszeczkę ciężej się, że tak powiem, ustawić. Chociaż z drugiej strony, jak dziś czytałem rozmowę z Andrzejem Gołotą, niegdyś jednym z najlepszych bokserów świata, no i chyba jednym z najbardziej utytułowanych bokserów polskich, to też trzeba chyba podkreślić, to powiedział, że w Chicago jest znośnie. No, co prawda mogą ci narzekać, że od jeziora Michigan wieje zimnym, mokrym powietrzem, w zimie zwłaszcza, ale pamiętajcie o tym, że tak jak powiedział Andy, to po prostu jest znośnie, tak jak w Polsce mniej więcej. No dobra, ale o Lewandowskim na razie koniec, o jego pieniądzach tym bardziej nie będziemy rozmawiali, ale nie zmienia to faktu, że na pewno będziemy od czasu do czasu próbowali zajrzeć do transmisji z oceanu, aby popatrzeć, jak tam naszym się gra. Zresztą pamiętajcie, w Chicago Fire grali już inni, byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, w związku z tym bardziej chyba łatwo to przyjąć do wiadomości. Sarsa teraz spróbuje troszeczkę was zabawić.

No tak, miało nie być o Robercie Lewandowskim, ale w sumie to tylko mimochodem o niego w tym momencie będę próbował zahaczyć, a mianowicie chciałbym, no nie wypominając oczywiście, Robert Lewandowski 37 lat ma, no i dalej gra całkiem przyzwoicie. Natomiast nie wiem, czy macie świadomość, że no jesteście świadkami historycznego wydarzenia, niezwiązanego z Robertem Lewandowskim, to od razu też trzeba zaznaczyć, ale uwaga, uwaga, czy nazwisko Kazuyoshi Miura wam coś mówi? No jeżeli nie, to za chwilę zacznie mówić, bo wyobraźcie sobie, że ten zawodnik grający w trzecioligowym Fukushima United, oczywiście w lidze japońskiej trzecioligowym, ma 59 lat. No i on w sumie rekordzistą Guinnessa już był, bo w 2022 roku, czyli jak sobie policzymy, w wieku 55 lat w ramach rozgrywek ligowych strzelił gola, a jest obrońcą. No to akurat jest mniej istotne. Natomiast nie zmienia to faktu, że w miniony weekend w czasie rozgrywek w ramach Pucharu Cesarza, bo chciałem powiedzieć Pucharu Króla, no moi drodzy, Cesarza, Pucharu Cesarza, jego zespół wygrał 7-0 z Iwaki Furukawa. Nie znam tej drużyny, ale prawdę mówiąc o istnieniu Fukushima United to słyszałem też chyba przy okazji poprzedniego rekordu Kazuyoshiego. To uwaga, jedną z tych 7 bramek strzelił właśnie Kazuyoshi Miura, co jest w tym momencie golem najstarszego zawodnika grającego regularnie w lidze, oficjalnej lidze futbolowej. No niech będzie to trzecia liga, ale w każdym razie jest to naprawdę, naprawdę niesamowita sprawa, że właśnie ten zawodnik jest w stanie jeszcze w tym wieku akurat grać na najwyższym poziomie. Zresztą gdzieś chyba oglądałem ten strzał. Jest to na pewno ładna bramka, ładna. A jeżeli chodzi o kwestie takie organizacyjne, to nie wiem, czy pamiętacie na pewno pamiętacie Maciej Rybus. No właśnie, o nim za chwileczkę, moi drodzy, a na razie piosenka.

No właśnie, Maciej Rybus, reprezentant Polski. No i co się tutaj podziało? No prawdę mówiąc, to pewnie dawno, ale to bardzo, bardzo dawno o nim żeście nie słyszeli, a jeżeli już, to o jego kwestiach bardzo, no nazwijmy, rodzinnych. Zresztą nie młody zawodnik, bo ma 36 lat. Zresztą ostatnie dwa lata chyba nawet nie grał, natomiast istotne jest to, że był to jeden z tych zawodników, którzy po agresji Rosji na Ukrainę nie opuścili Rosji, kontynuowali akurat grę, pracę w tamtejszych zespołach. No, działo się dużo, no bo on chyba, no, jeżeli dobrze pamiętam, to na początku minionej dekady, w sumie jeszcze jako dosyć młody zawodnik oczywiście, przeszedł z Legii Warszawa do Tereka Grozny, później chyba w Olimpiku Lyon występował, a później trafił z powrotem do Rosji, gdzie no, wyrobił sobie naprawdę mocną pozycję, mocną markę. Pojawiał się w Lokomotywie Moskwa, Spartaku Moskwa, w Rubinie Kazań. Jednym słowem, grał naprawdę na najwyższym poziomie w lidze rosyjskiej i całkiem dobrze mu wychodziło. Zresztą również w związku z pobytem w Rosji tam poznał przepiękną kobietę. Wziął z nią ślub, ma w tej chwili również z nią dziecko, no ale pani się troszeczkę związek odwidział. W związku z tym wzięła rozwód, a w zasadzie wzniosła papiery rozwodowe. Oczywiście są parę innych spraw. No i później zaczęły się perturbacje związane z tym, że Maciej Rybus nie wysławiał się, ale generalnie prawdopodobnie chodziło o to, że nie chciał tracić kontaktu z dzieckiem, w związku z tym utrzymywał się w Rosji, tym bardziej, że będąc tam, no oczywiście na miejscu, no, zbudował jakąś formę swojego powiedzmy swojej pozycji biznesowej, no bo oczywiście tam lokował pewnie oszczędności i inne sprawy. No i jakoś to trwało. No, dwa lata temu przestał grać, natomiast te kwestie biznesowe i rodzinne miały wpływ na to, że dalej przebywał na terenie Rosji. No ale, moi drodzy, jest zmiana, bo według informacji, które do nas dotarły, Maciej Rybus prawdopodobnie podpisze kontrakt, co prawda krótki, bo do końca roku, i wraca do futbolu po dwuletniej przerwie, a będzie występował w trzecioligowym Pelikanie Łowicz, którego nomen omen jest wychowankiem i gdzie rozpoczynał swoją karierę. Oczywiście nie wiem, czy ta decyzja jest, powiedzmy, wynikiem tego, że doszedł do wniosku, że no powiedzmy jego pobyt w Rosji w zasadzie niewiele w tej chwili zmieni, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne czy inne, czy była to również kwestia związana z sprawami ekonomicznymi, ale nie zmienia to faktu, że po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć tego, jakby nie było, utytułowanego i dobrego zawodnika w rozrywkach na terenie Polski. No oczywiście trzecia liga to może nie jest ekstraklasa, ale z drugiej strony, moi drodzy, myślę, że jeżeli, no powiedzmy, ten rozruch wyjdzie mu dobrze, ewentualnie będzie stanowił jakąś podstawę do na przykład działalności trenerskiej, to ja mu życzę oczywiście wszystkiego najlepszego i jak najlepszego ułożenia się wszystkich kwestii, zarówno sportowych, zarówno finansowych, jak i przede wszystkim osobistych, bo to oczywiście jest największym dylematem z reguły, jeżeli chodzi o takie różne sytuacje i sytuacyjki. A skoro tak, no to chyba postaram się zagrać teraz.

No dobra, a jeżeli już mowa o polskich trzecioligowcach, to mamy pytanie. Pytanie z kategorii podchwytliwej. Czy osoby, które powiedzmy interesują się piłką nożną, ale nie interesują się muzyką, mają świadomość, że istnieje taki klub, trzecioligowy zresztą, LKS Tajfun Ostrów Lubelski, moi drodzy. No jeżeli nie, to ja was informuję, że jest. Co więcej, nie bez kozery mówiłem tutaj o tym, że muzycy, a w zasadzie osoby lubiące muzykę czy polską scenę muzyczną będą kojarzyli, co się dzieje, no bo jest taki człowiek Michał Matczak, w większości znany jako Mata. A jak się okazuje, on jest... No, powiedzmy, zarówno graczem, jak i no, w jakimś stopniu właścicielem, ale prezesem przede wszystkim oczywiście tego klubu. Dlaczego akurat o tym wspominam? No bo to wszystko oczywiście wiąże się, znaczy to oczywiste może nie jest do końca, ale wiąże się, uwaga, ni mniej, ni więcej, tylko z Wojciechem Szczęsnym. No, powiecie, halo, jak to wiąże się, moi drodzy, jak to się wiąże? Szczęsny, FC Barcelona, pierwsza liga hiszpańska, jeden z głównych zespołów i pretendentów do Mistrzostwa Europejskiego, Złotej Piłki i paru innych. A tutaj trzecioligowy klub, no okazuje się, moi drodzy, że jak najbardziej ma to sens, no bo Wojtek Szczęsny, no, który od 2 lat występuje akurat w lidze hiszpańskiej, no było i 2, teraz został sam. No ale ostatnimi czasy chyba częściej widujemy go w różnego rodzaju reklamach niż bezpośrednio na meczach, bo w Barcelonie rozegrał 42 spotkania, jest tam głównie rezerwowym. Chociaż druga strona medalu jest taka, że przyszedł jako zmiennik dla Ter Stegena, który miał kontuzję. Ter Stegen wyleczył się, ale będzie w tym sezonie grał w innym klubie. Szczęsny zatem będzie dalej, co prawda, rezerwowym, ale oczywiście tym głównym rezerwowym, co oczywiście ma, w zasadzie przekłada się oczywiście na możliwość grania na tym najwyższym poziomie. No i właśnie, ale tutaj zanim dojdziemy do tego właśnie, to muszę wam powiedzieć tak, nie wiem czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu był taki stream charytatywny. Łatwogang robił spotkanie. Tam chodziło o dzieci chore z chorobami nowotworowymi. I w ramach tego, znaczy początkowo się zaczęło od tego, że ile będzie kliknięć, tyle sekund on poprowadzi program, to się troszeczkę rozciągnęło, bo wyszło na to, że ileś tam nim musiał przesiedzieć przy tym, ale w ramach tej zbiórki pojawił się tam również Wojtek Szczęsny za sprawą właśnie Michała Matczaka, no i piłkarz obiecał, że jeżeli zbiórka przekroczy 100 milionów złotych, to uwaga, on wystąpi w barwach drużyny LKS Tajfun Ostrów Lubelski.

Co prawda, oczywiście w tej chwili jest związany kontraktem. Nie wiem, czy będzie w stanie, czy będzie mógł akurat pojawić się w tej chwili na rozgrywkach innego klubu, oczywiście, skoro oficjalnie występuje gdzie indziej. Podejrzewam, że chodzi raczej o późniejszy termin, ale niedawno w rozmowie w jednym z mediów Wojtek Szczęsny zapowiedział, że słowo się rzekło, kobyłka upłota, najjaśniejszy panie, on w tej chwili podtrzymuje to, co obiecał i faktycznie w tej polskiej trzeciej lidze zagra. No moi drodzy, tych naszych reprezentantów, którzy długowieczność mają we krwi i długo występują na różnych poziomach ligowych, przybywa. No niektórzy przesuwają się akurat na trzecią ligę, a niektórzy, żeby nie wypominać wieczystej, razem z trzecioligowcami przesuwają się w górę. Dobra, moi drodzy, tutaj o polskiej lidze na razie chyba tyle, a ja myślę, że to jest ten moment, w którym możemy sobie pograć Martę Bijan. No, myślę, że wam się spodoba.

No miało nie być o polskiej lidze, ale nie sposób nie wspomnieć, że sensacja się zrobiła, no bo Zagłębie Lubin wygrało z Piastem Gliwice 2-0. To znaczy, że nawet w doliczonym czasie gry poszło tak troszeczkę nie te gest. No jednym słowem, moi drodzy, mamy pewnego rodzaju niespodziankę. No ale to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane akurat z rozgrywkami ligowymi, polskimi rozgrywkami ligowymi. A skoro tak, no to jest chyba moment, aby jeszcze zmienić troszeczkę dyscyplinę, bo właśnie... mamy, prawdę mówiąc, sytuację, w której może się wiele pozmieniać, jeżeli chodzi o Formułę 1, bo jest duża szansa, że polska firma wejdzie do Formuły 1. Co prawda... to jest jeszcze palcem po wodzie pisane, albo nawet jeszcze palcem w powietrzu nad wodą pisane, także tego, ale może się okazać, że niemiecki gigant, który no powiedzmy się troszeczkę przeliczył, czyli firma Hugo w Racing Balls. W każdym razie jest duża szansa, że 4F będzie tutaj mogła przejąć sponsorowanie właśnie zespołu Formuły 1 w Racing Bulls. Jednym słowem, czy jest to akurat tylko i wyłącznie domniemanie, czy ewentualnie będzie to tylko kolejny, że tak powiem, hit ogórkowy, no bo w końcu sezon ogórkowy mamy w pełnych, ale jak i w mediach społecznościowych gdzieś pojawiły się zapiski, że było spotkanie szefa Racing Bull Petera Bayera z przedstawicielami firmy 4F. No i właśnie Igor Klaja podobno ma być już do podpisania umowy przekonany, a chwali się obecnością w garażu podczas Grand Prix Węgier. No i właśnie wyścigi takie jak ten pokazują, dlaczego F1 jest tak wyjątkowym sportem, a Hungaroring to okrążenie, w którym precyzja, cierpliwość i odpowiednia strategia robią całą różnicę. Tak akurat napisał właściciel firmy marki 4F na Instagramie. No a skoro był tam i w jakim stopniu się pojawiał, no moi drodzy, jest jakiś promyk. Może się okazać, że znowu będziemy z ciekawością patrzyli na Formułę 1, nie tylko pod kątem ryczących silników i zmagań kierowców, ale również zastanawiając się, że wchodzimy, na zasadzie, no powiedzmy Polacy, pojawiają się znowu w tym elitarnym klubie, co prawda nie jako kierowcy, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli będzie sponsorował zespół, to być może będzie szansa na to, aby również pojawił się tam jakiś polski talent. No to oczywiście perspektywa przed nami, ale nie zmienia to faktu, że już w tej chwili możemy troszeczkę podywagować, troszeczkę wozy fantazji popuszczać, no i oczywiście zagrać kolejny utwór, który myślę, że wam się może jak najbardziej spodobać, tym bardziej, że no figo i samogony, no dobra, nie to miało być, moi drodzy, ale niech grają.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Post.
1: No jeżeli macie wątpliwości, to tak, był to przejaw autocenzury. A skoro tak, no to my dochodzimy do tego momentu, w którym ocenzurujemy siebie również, a w zasadzie ja siebie ocenzuruję. W związku z tym, utwór po 22 kiedyś wam zapodam w całości. To może w ten sposób. A skoro już mowa o porach emisji i innych okolicznościach, to powiem wam dwie rzeczy. Po pierwsze, to dzisiejszy program powoli dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony przypominam jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, już od czwartku startuje Polen Rock Festival na lotnisku w Czaplinku, w związku z tym możecie się już w tym momencie przymierzać do wyjazdu na ten festiwal, no bo będzie nie tylko muzyka, ale będą również pewne przesłania, także warto chyba się po prostu wybrać. Druga sprawa, przypominam, że jutro startujemy, znaczy wróć, można nowinek słuchać na okrągło całą dobę, ale programami autorskimi startujemy jutro tuż po 9:00, także zapraszam. Wieczorem również jutro Worek Buszu, na który również serdecznie zapraszam. A dzisiaj mówię do usłyszenia, na sam koniec myślę, że no właśnie... Daria Zawiałow, niech tu będzie grała i śpiewała. Co prawda już jeden utwór od niej był, czyli punkt fu, ale myślę, że złamane serce jest okej. Do usłyszenia. Pa, pa, cześć.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

0: Fabio, yes, yes, bravo.
1: Това е кола, заедно!

Mamy dzisiaj wtorek, 28 dzień lipca i 209 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Wiktor, Tina, Tymon, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Maciej, Nazariusz, Alfons, Nazare, Achacjusz i Achacy. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. To poważnie brzmi. No i Dzień Kultu Masy Mięśniowej, czyli pozdrawiamy wszystkich pakerów oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to myślę, że można chyba w ciemno Wam zaproponować wyprawę. Co prawda nie dzisiaj, nie jutro, tylko pojutrze do Hyde Parku, a tam Kryptosy i Wulwodynia będą koncertować. Także czwartek, godzina 19, miejsce jak najbardziej wskazane i godne polecenia. To przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie mapy koncertowej. Jeżeli chodzi o kwestie kina, to z kolei proponowałbym Wam chyba najbardziej wakacyjny, jaki tylko może być film w ogóle dostępny, czyli kinowa, aktorska wersja Wajany, w której to jedna z polizejskich dziewcząt opuszcza swoją rodzinną wyspę Motonui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. A że Dwayne Johnson tam w roli jednego z bóstw polizejskich występuje, to tym bardziej zaczyna być ciekawie. Dodam jeszcze, że oczywiście do rysowanki będą, no ale przygoda wielka, oceany olbrzymie, no a przy okazji jeszcze piękne, ciepłe oceany i morza, które nas będą opływać dookoła. To wszystko oczywiście w ramach obejrzenia filmu, a że przy okazji fabuła też ciekawa, myślę, że można obejrzeć. A film dedykowany dla wszystkich w przedziału wieków od 3 do 103, także obejrzeć można. Natomiast jakby co do czego, to proponowałbym obejrzenie go na przykład o godzinie 16 lub 17. Myślę, że są to bardzo dobre pory. A jeżeli chodzi o kwestie uczelniane, to chciałbym Wam przypomnieć, a w zasadzie podpowiedzieć i pochwalić się trochę, bo zostały opublikowane pierwsze wyniki ewaluacji, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe za lata 2022-2025. No i Politechnika Krakowska zmieściła się na bardzo, ale to bardzo wysokich pozycjach. Dość powiedzieć, że najwyższą kategorię A+ mają architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Klasę A inżynieria chemiczna, natomiast automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja to są kategorie B+, w związku z tym też bardzo, ale to bardzo wysokie. Jednym słowem, należy chyba nam pogratulować. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą sieńką dobę albo i wręcz cały tydzień czy miesiąc. Jesteśmy do Was dostępni poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle jest do zrobienia po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy, że jak klikniecie, to będzie ładnie grało. Muzyka ciekawa, tematy też, no i przede wszystkim doskonała atmosfera, którą staram się oczywiście tylko i wyłącznie dla Was, moi słuchacze, zapewnić. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, jeżeli chodzi o programy autorskie, że jutro poranek tuż po godzinie 9, wieczorem tuż po 20, Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was w niezapomnianą podróż po różnych tematach muzycznych i gatunkach zresztą też. Jednym słowem, naprawdę wielkie, ale to wielkie wydarzenie i skoki tematyczne. Oj, nie do ogarnięcia czasami. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Mamy dzisiaj wtorek, 28 dzień lipca i 209 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Wiktor, Tina, Tymon, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Maciej, Nazariusz, Alfons, Nazare, Achacjusz i Achacy. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. To poważnie brzmi. No i Dzień Kultu Masy Mięśniowej, czyli pozdrawiamy wszystkich pakerów oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to myślę, że można chyba w ciemno wam zaproponować wyprawę. Co prawda nie dzisiaj, nie jutro, tylko pojutrze do Hyde Parku, a tam Kryptosy i Wulwodynia będą koncertować. Także czwartek, godzina 19, miejsce jak najbardziej wskazane i godne polecenia. To przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie mapy koncertowej. Jeżeli chodzi o kwestie kina, to z kolei proponowałbym wam chyba najbardziej wakacyjny, jaki tylko może być film w ogóle dostępny, czyli kinowa, aktorska wersja Vaiany, w której to jedna z polizejskich dziewcząt opuszcza swoją rodzinną wyspę Motonui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. A że Dwayne Johnson tam w roli jednego z bóstw polizejskich występuje, to tym bardziej zaczyna być ciekawie. Dodam jeszcze, że oczywiście do rysowanki będą, no ale przygoda wielka, oceany olbrzymie, no a przy okazji jeszcze piękne, ciepłe oceany i morza, które nas będą opływać dookoła. To wszystko oczywiście w ramach obejrzenia filmu, a że przy okazji fabuła też ciekawa, myślę, że można obejrzeć. A film dedykowany dla wszystkich w przedziału wieków od 3 do 103, także obejrzeć można. Natomiast jakby co do czego, to proponowałbym obejrzenie go na przykład o godzinie 16 lub 17. Myślę, że są to bardzo dobre pory. A jeżeli chodzi o kwestie uczelniane, to chciałbym wam przypomnieć, a w zasadzie podpowiedzieć i pochwalić się trochę, bo zostały opublikowane pierwsze wyniki ewaluacji, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe za lata 2022-2025. No i Politechnika Krakowska zmieściła się na bardzo, ale to bardzo wysokich pozycjach. Dość powiedzieć, że najwyższą kategorię A+ mają architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Klasę A inżynieria chemiczna, natomiast automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja to są kategorie B+, w związku z tym też bardzo, ale to bardzo wysokie. Jednym słowem, należy chyba nam pogratulować. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą sieńką dobę albo i wręcz cały tydzień czy miesiąc. Jesteśmy do was dostępni poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle jest do zrobienia po waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy, że jak klikniecie, to będzie ładnie grało. Muzyka ciekawa, tematy też, no i przede wszystkim doskonała atmosfera, którą staram się oczywiście tylko i wyłącznie dla was, moi słuchacze, zapewnić. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, jeżeli chodzi o programy autorskie, że jutro poranek tuż po godzinie 9 wieczorem, tuż po 20 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w niezapomnianą podróż po różnych tematach muzycznych i gatunkach zresztą też. Jednym słowem, naprawdę wielkie, ale to wielkie wydarzenie i skoki tematyczne. Oj, nie do ogarnięcia czasami. Zapraszam do słuchania nowinek.

Dzień dobry, witam serdecznie Was na dzisiejszym wakacyjnym odcinku Nowineksu, w którym, no powiedzmy, będzie dużo informacji sportowych. Co prawda nie tylko, no bo i w polityce zawrzało, moi drodzy, ale jakby to powiedzieć, wszystko jest przed nami. A informacje oczywiście takie z pogranicza sportu, no bo w końcu jest o czym mówić. Gwoli ścisłości Ekstraklasa ruszyła. Trzy krakowskie kluby. No, prawdę mówiąc, derbów co nie miara. A co z tego wyniknie, nie wiem. Natomiast na pewno wiem, że już mamy duże zamieszanie na szczytach władzy. Ale o tym oczywiście już za chwileczkę. Na razie myślę, że jest to dobry moment, aby ewentualnie posłuchać sobie, no czy ja wiem, czy ciekawej, czy mniej ciekawej muzyki, ale na pewno intrygującej. Kwiat jabłoni i Sanach przed chwilą nas zabawiali. A skoro tak, no to myślę, że... Nie no, kwiat jabłoni nie, ale myślę, że Muniek Staszczyk to jest dzisiaj dobry moment na zagranie.

sumie to mówiłem o starcie Ekstraklasy, a trwa w tej chwili ostatni mecz tej kolejki, czyli Zagłębie Lubin Piast Gliwice. Jak na razie 0-0, no i zaskoczenie wielkie, no bo wychodzi na to, że ni mniej, ni więcej, tylko faworyt na razie nie wykazuje, że tak powiem, tendencji do wygrania. To oznacza, że jest ciekawie, nawet bardzo ciekawie, prawdę mówiąc. A skoro tak, no to przejdźmy może do spraw, no powiedzmy, bardziej prozaicznych albo i rzekłbym związanych już bardziej z polską polityką, no bo nawet jeżeli byliście gdzieś oderwani no, od realiów, byliście oderwani od internetu, od mass mediów, telewizji czy innych miejsc, no to na pewno żeście usłyszeli, że było ultimatum, które dostał Morawiecki. A Mateusz Morawiecki oczywiście, a wystosował Jarosław Kaczyński, że albo rezygnuje ze stowarzyszenia, albo będzie won z Prawa i Sprawiedliwości, albo PiSu, jak to woli. Wychodzi na to, że pogodzenia czy jakiejś formy, no powiedzmy, dyskusji chyba nie było, wygrali chyba starzy działacze pisowscy, którzy no, doprowadzili do tego, że Morawiecki razem z grupą posłów, którzy razem nim do swojego stowarzyszenia, a w zasadzie do jego stowarzyszenia weszli, po prostu odeszli. Znaczy, gwoli ścisłości. Jeszcze nie odeszli, no ale chyba decyzje lada chwila, lada moment będą tutaj zapadały, a w zasadzie już zapadły, no bo w końcu, no jeżeli ma być to rozpatrywane indywidualnie, no to pewnie paru się złamie, no ale to oznacza, że jak na razie około 40 posłów odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, a to oznacza, że jeżeli dobrze sobie policzyłem, to biorąc pod uwagę statusy poszczególnych partii, no okazuje się, że Morawiecki będzie w tej chwili, no, no pytanie, czy to dzisiaj, w tym tygodniu, no bo jest to ostatni tydzień funkcjonowania Sejmu przed przerwą wakacyjną, która na sierpień jest zaplanowana, zdąży jeszcze uruchomić niejako nowe ugrupowanie w Sejmie, czyli nową grupę poselską, nowe ugrupowanie. Czy będzie to już we wrześniu, ale nie zmienia to faktu, że prawdopodobnie będzie to trzecia najliczniejsza grupa parlamentarna w polskim Sejmie. Jednym słowem, no, jest ciekawostka i zagwozdka. A skoro tą kwestię polityczną mamy na razie wyjaśnioną, no to chyba nie ma co za bardzo tutaj mieszać, tylko posłuchajmy sobie muzyki. Dla odmiany Vicky Gabor i Kajak będą śpiewały i grały też. Znaczy z tym graniem to nie będę akurat polemizował.

Mamy oczywiście parę rzeczy, które mogą zaskoczyć, no bo tak, my prawdopodobnie tak sportowo rzecz ujmując, żyjemy wszyscy tym, że Lewandowski już w Stanach Zjednoczonych zaczął grać. Co prawda, chyba nie do końca to pierwsze wejście na boisko było w jakiś sposób, że tak powiem, poruszające, pobudzające, albo wręcz nawet można powiedzieć, że nawet porywające nie było, ale to nie zmienia faktu, że gra tam, no i grać będzie. W tym kontekście oczywiście zostaje otwarte jeszcze jedna kwestia, bo nie wiem, czy kojarzycie, Pini Zahavi aktualnie to jest agent Lewandowskiego, Roberta Lewandowskiego. No, nie wiem, czy był to oficjalny wywiad, czy mu się chlapło, czy ewentualnie chciał tutaj coś wyjaśnić, ale powiedział wprost, że uwaga, w styczniu Lewandowski miał ofertę z Arabii Saudyjskiej na 100 milionów euro za sezon. Nie przyjął jej, bo pragnął zostać w Barcelonie. To akurat tak się wypsnęło. No i prawdę mówiąc, bardzo chyba źle zareagował na wiadomość, że jednak kontraktu nie będzie miał przedłużanego, no a to oczywiście oznaczyło również poszukiwanie kolejnych miejsc, do których mógłby zagrać. No, Chicago Fire to miejsce, gdzie myślę, że można spokojnie sobie pograć, tym bardziej, że pamiętajcie, Liga Amerykańska to w tej chwili liga tak zwana wznosząca się, czyli w tym momencie coraz więcej tam się dzieje, coraz więcej osób gra. Można oczywiście dyskutować nad popularnością soccera, no bo pamiętajcie, tam nie futbol. Futbol to tam jest w tym momencie ten taki amerykański. No to jest to troszeczkę inna sprawa, ale soccer no to jest zdecydowanie któraś tam kolejna pozycja, jeżeli chodzi o gry zespołowe. Ponoć jest tak, że na poziomie powiedzmy koledżów czy szkół, no to jeszcze w tym momencie jest to nader popularne, no bo jest to sport, który no powiedzmy jest do zorganizowania na zasadzie kilku chętnych i miejsca, w którym to można zrobić. Natomiast później no, zaczynają przebijać oczywiście wspomniany futbol amerykański, dodatkowo jeszcze oczywiście baseball, dodatkowo koszykówka, NHL, czyli hokej też oczywiście tutaj robi, a przecież w Chicago w zasadzie w każdej z tych dyscyplin można dopatrywać się przynajmniej, że tak powiem, gwiazdorskich ciągotek. Zresztą może dlatego również Chicago Fire ma zapędy, żeby ewentualnie również dołączyć do grona zespołów z Chicago i okolic, które grają na najwyższym amerykańskim poziomie. No a jeżeli chodzi o samą ligę, no to nie bez kozery przecież tam występuje Lionel Messi. Co prawda gra w nieco cieplejszym klimacie, bo w Chicago ponoć klimat bywa troszeczkę zmienny i troszeczkę ciężej się, że tak powiem, ustawić. Chociaż z drugiej strony, jak dziś czytałem rozmowę z Andrzejem Gołotą, niegdyś jednym z najlepszych bokserów świata, no i chyba jednym z najbardziej utytułowanych bokserów polskich, to też trzeba chyba podkreślić, to powiedział, że w Chicago jest znośnie. No, co prawda mogą ci narzekać, że od jeziora Michigan wieje zimnym, mokrym powietrzem, w zimie zwłaszcza, ale pamiętajcie o tym, że tak jak powiedział Andy, to po prostu jest znośnie, tak jak w Polsce mniej więcej. No dobra, ale o Lewandowskim na razie koniec, o jego pieniądzach tym bardziej nie będziemy rozmawiali, ale nie zmienia to faktu, że na pewno będziemy od czasu do czasu próbowali zajrzeć do transmisji z oceanu, aby popatrzeć, jak tam naszym się gra. Zresztą pamiętajcie, w Chicago Fire grali już inni byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, w związku z tym bardziej chyba łatwo to przyjąć do wiadomości. Sarsa teraz spróbuje troszeczkę was zabawić.

No tak, miało nie być o Robercie Lewandowskim, ale w sumie to tylko mimochodem o niego w tym momencie będę próbował zahaczyć, a mianowicie chciałbym, no nie wypominając oczywiście, Robert Lewandowski 37 lat ma, no i dalej gra całkiem przyzwoicie. Natomiast nie wiem, czy macie świadomość, że no jesteście świadkami historycznego wydarzenia, niezwiązanego z Robertem Lewandowskim, to od razu też trzeba zaznaczyć, ale uwaga, czy nazwisko Kazuyoshi Miura wam coś mówi? No jeżeli nie, to za chwilę zacznie mówić, bo wyobraźcie sobie, że ten zawodnik grający w trzecioligowym Fukushima United, oczywiście w lidze japońskiej trzecioligowym, ma 59 lat. No i on w sumie rekordzistą Guinnessa już był, bo w 2022 roku, czyli jak sobie policzymy, w wieku 55 lat w ramach rozgrywek ligowych strzelił gola, a jest obrońcą. No to akurat jest mniej istotne. Natomiast nie zmienia to faktu, że w miniony weekend w czasie rozgrywek w ramach Pucharu Cesarza, bo chciałem powiedzieć Pucharu Króla, no moi drodzy, Cesarza, Pucharu Cesarza, jego zespół wygrał 7-0 z Iwaki Furukawa. Nie znam tej drużyny, ale prawdę mówiąc o istnieniu Fukushima United to słyszałem też chyba przy okazji poprzedniego rekordu Kazuyoshiego. To uwaga, jedną z tych 7 bramek strzelił właśnie Kazuyoshi Miura, co jest w tym momencie golem najstarszego zawodnika grającego regularnie w lidze, oficjalnej lidze futbolowej. No niech będzie to trzecia liga, ale w każdym razie jest to naprawdę niesamowita sprawa, że właśnie ten zawodnik jest w stanie jeszcze w tym wieku akurat grać na najwyższym poziomie. Zresztą gdzieś chyba oglądałem ten strzał. Jest to na pewno ładna bramka, ładna. A jeżeli chodzi o kwestie takie organizacyjne, to nie wiem, czy pamiętacie na pewno pamiętacie Maciej Rybus. No właśnie, o nim za chwileczkę, moi drodzy, a na razie piosenka.

No właśnie, Maciej Rybus, reprezentant Polski. No i co się tutaj podziało? No prawdę mówiąc, to pewnie dawno, ale to bardzo, bardzo dawno o nim żeście nie słyszeli, a jeżeli już, to o jego kwestiach bardzo, no nazwijmy, rodzinnych. Zresztą nie młody zawodnik, bo ma 36 lat. Zresztą ostatnie dwa lata chyba nawet nie grał, natomiast istotne jest to, że był to jeden z tych zawodników, którzy po agresji Rosji na Ukrainę nie opuścili Rosji, kontynuowali akurat grę, pracę w tamtejszych zespołach. No, działo się dużo, no bo on chyba, no jeżeli dobrze pamiętam, to na początku minionej dekady, w sumie jeszcze jako dosyć młody zawodnik oczywiście, przeszedł z Legii Warszawa do Tereka Grozny, później chyba w Olimpiku Lyon występował, a później trafił z powrotem do Rosji, gdzie no, wyrobił sobie naprawdę mocną pozycję, mocną markę. Pojawiał się w Lokomotywie Moskwa, Spartaku Moskwa, w Rubinie Kazań. Jednym słowem, grał naprawdę na najwyższym poziomie w lidze rosyjskiej i całkiem dobrze mu wychodziło. Zresztą również w związku z pobytem w Rosji tam poznał przepiękną kobietę. Wziął z nią ślub, ma w tej chwili również z nią dziecko, no ale pani się troszeczkę związek odwidział. W związku z tym wzięła rozwód, a w zasadzie wzniosła papiery rozwodowe. Oczywiście są parę innych spraw. No i później zaczęły się perturbacje związane z tym, że Maciej Rybus nie wysławiał się, ale generalnie prawdopodobnie chodziło o to, że nie chciał tracić kontaktu z dzieckiem, w związku z tym utrzymywał się w Rosji, tym bardziej, że będąc tam, no oczywiście na miejscu, no, zbudował jakąś formę swojego powiedzmy swojej pozycji biznesowej, no bo oczywiście tam lokował pewnie oszczędności, no i inne sprawy. No i jakoś to trwało, no dwa lata temu przestał grać, natomiast te kwestie biznesowe i rodzinne miały wpływ na to, że dalej przebywał na terenie Rosji. No ale moi drodzy, jest zmiana, bo według informacji, które do nas dotarły, Maciej Rybus prawdopodobnie podpisze kontrakt, co prawda krótki, bo do końca roku, i wraca do futbolu po dwuletniej przerwie, a będzie występował w trzecioligowym Pelikanie Łowicz, którego nomen omen jest wychowankiem i gdzie rozpoczynał swoją karierę. Oczywiście nie wiem, czy ta decyzja jest, powiedzmy, wynikiem tego, że doszedł do wniosku, że no powiedzmy jego pobyt w Rosji w zasadzie niewiele w tej chwili zmieni, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne czy inne, czy była to również kwestia związana z sprawami ekonomicznymi, ale nie zmienia to faktu, że po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć tego, jakby nie było, utytułowanego i dobrego zawodnika w rozrywkach na terenie Polski. No oczywiście trzecia liga to może nie jest ekstraklasa, ale z drugiej strony, moi drodzy, myślę, że jeżeli, no powiedzmy, ten rozruch wyjdzie mu dobrze, ewentualnie będzie stanowił jakąś podstawę do na przykład działalności trenerskiej, to ja mu życzę oczywiście wszystkiego najlepszego i jak najlepszego ułożenia się wszystkich kwestii zarówno sportowych, zarówno finansowych, jak i przede wszystkim osobistych, bo to oczywiście jest największym dylematem z reguły, jeżeli chodzi o takie różne sytuacje i sytuacyjki. A skoro tak, no to chyba postaram się zagrać teraz.

No dobra, a jeżeli już mowa o polskich trzecioligowcach, to mamy pytanie. Pytanie z kategorii podchwytliwej. Czy osoby, które powiedzmy interesują się piłką nożną, ale nie interesują się muzyką, mają świadomość, że istnieje taki klub, trzecioligowy zresztą, LKS Tajfun Ostrów Lubelski, moi drodzy. No jeżeli nie, to ja was informuję, że jest. Co więcej, nie bez kozery mówiłem tutaj o tym, że muzycy, a w zasadzie osoby lubiące muzykę czy polską scenę muzyczną będą kojarzyli, co się dzieje, no bo jest taki człowiek Michał Matczak, w większości znany jako Mata. A jak się okazuje, on jest... No, powiedzmy zarówno graczem, jak i no, w jakimś stopniu właścicielem, ale prezesem przede wszystkim oczywiście tego klubu. Dlaczego akurat o tym wspominam? No bo to wszystko oczywiście wiąże się, znaczy to oczywiste może nie jest do końca, ale wiąże się, uwaga, ni mniej, ni więcej, tylko z Wojciechem Szczęsnym. No, powiecie, halo, jak to wiąże się, moi drodzy, jak to się wiąże Szczęsny? FC Barcelona, pierwsza liga hiszpańska, jeden z głównych zespołów i pretendentów do Mistrzostwa Europejskiego, Złotej Piłki i paru innych. A tutaj trzecioligowy klub, no okazuje się, moi drodzy, że jak najbardziej ma to sens, no bo Wojtek Szczęsny, no, który od 2 lat występuje akurat w lidze hiszpańskiej, no było i 2, teraz został sam. No ale ostatnimi czasy chyba częściej widujemy go w różnego rodzaju reklamach niż bezpośrednio na meczach, bo w Barcelonie rozegrał 42 spotkania, jest tam głównie rezerwowym. Chociaż druga strona medalu jest taka, że przyszedł jako zmiennik dla Ter Stegena, który miał kontuzję. Ter Stegen wyleczył się, ale będzie w tym sezonie grał w innym klubie. Szczęsny zatem będzie dalej co prawda rezerwowym, ale oczywiście tym głównym rezerwowym, co oczywiście ma, w zasadzie przekłada się oczywiście na możliwość grania na tym najwyższym poziomie. No i właśnie, ale tutaj zanim dojdziemy do tego właśnie, to muszę wam powiedzieć tak, nie wiem czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu był taki stream charytatywny. Łatwogang robił spotkanie. Tam chodziło o dzieci chore z chorobami nowotworowymi. I w ramach tego, znaczy początkowo się zaczęło od tego, że ile będzie kliknięć, tyle sekund on poprowadzi program, to się troszeczkę rozciągnęło, bo wyszło na to, że ileś tam nim musiał przesiedzieć przy tym, ale w ramach tej zbiórki pojawił się tam również Wojtek Szczęsny za sprawą właśnie Michała Matczaka, no i piłkarz obiecał, że jeżeli zbiórka przekroczy 100 milionów złotych, to uwaga, on wystąpi w barwach drużyny LKS Tajfun Ostrów Lubelski. Co prawda oczywiście w tej chwili jest związany kontraktem, nie wiem czy będzie w stanie, czy będzie mógł akurat pojawić się w tej chwili na rozgrywkach innego klubu oczywiście, skoro oficjalnie występuje gdzie indziej. Podejrzewam, że chodzi raczej o późniejszy termin, ale niedawno w rozmowie w jednym z mediów Wojtek Szczęsny zapowiedział, że słowo się rzekło, kobyłka upłata najjaśniejszy panie. On w tej chwili podtrzymuje to, co obiecał i faktycznie w tej polskiej trzeciej lidze zagra. No moi drodzy, tych naszych reprezentantów, którzy długowieczność mają we krwi i długo występują na różnych poziomach ligowych, przybywa. No niektórzy przesuwają się akurat na trzecią ligę, a niektórzy, żeby nie wypominać wieczystej, razem z trzecioligowcami przesuwają się w górę. Dobra, moi drodzy, tutaj o polskiej lidze na razie chyba tyle, a ja myślę, że to jest ten moment, w którym możemy sobie pograć Martę Bijan. No, myślę, że wam się spodoba.

No miało nie być o polskiej lidze, ale nie sposób nie wspomnieć, że sensacja się zrobiła, no bo Zagłębie Lubin wygrało z Piastem Gliwice 2-0. To znaczy, że nawet w doliczonym czasie gry poszło tak troszeczkę nie te gest. No jednym słowem, moi drodzy, mamy pewnego rodzaju niespodziankę. No ale to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane akurat z rozgrywkami ligowymi, polskimi rozgrywkami ligowymi. A skoro tak, no to jest chyba moment, aby jeszcze zmienić troszeczkę dyscyplinę, bo właśnie... mamy, prawdę mówiąc, sytuację, w której może się wiele pozmieniać, jeżeli chodzi o Formułę 1, bo jest duża szansa, że polska firma wejdzie do Formuły 1. Co prawda... to jest jeszcze palcem po wodzie pisane, albo nawet jeszcze palcem w powietrzu nad wodą pisane, także tego, ale może się okazać, że niemiecki gigant, który no powiedzmy się troszeczkę przeliczył, czyli firma Hugo w Racing Balls, w każdym razie jest duża szansa, że 4F będzie tutaj mogła przejąć sponsorowanie właśnie zespołu Formuły 1 w Racing Bulls. Jednym słowem, czy jest to akurat tylko i wyłącznie domniemanie, czy ewentualnie będzie to tylko kolejny, że tak powiem, hit ogórkowy, no bo w końcu sezon ogórkowy mamy w pełnych, ale jak i w mediach społecznościowych gdzieś pojawiły się zapiski, że było spotkanie szefa Racing Bull Petera Bayera z przedstawicielami firmy 4F. No i właśnie Igor Klaja podobno ma być już do podpisania umowy przekonany, a chwali się obecnością w garażu podczas Grand Prix Węgier. No i właśnie wyścigi takie jak ten pokazują, dlaczego F1 jest tak wyjątkowym sportem, a Hungaroring to okrążenie, w którym precyzja, cierpliwość i odpowiednia strategia robią całą różnicę. Tak akurat napisał właściciel firmy marki 4F na Instagramie. No a skoro był tam i w jakim stopniu się pojawiał, no moi drodzy, jest jakiś promyk. Może się okazać, że znowu będziemy z ciekawością patrzyli na Formułę 1, nie tylko pod kątem ryczących silników i zmagań kierowców, ale również zastanawiając się, że wchodzimy, na zasadzie, no powiedzmy Polacy, pojawiają się znowu w tym elitarnym klubie, co prawda nie jako kierowcy, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli będzie sponsorował zespół, to być może będzie szansa na to, aby również pojawił się tam

jakiś polski talent. No to oczywiście perspektywa przed nami, ale nie zmienia to faktu, że już w tej chwili możemy troszeczkę podwagować, troszeczkę wozy fantazji popuszczać, no i oczywiście zagrać kolejny utwór, który myślę, że wam się może jak najbardziej spodobać, tym bardziej, że no... Figo i samogony? No dobra, nie to miało być, moi drodzy, ale niech grają.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Post.
1: No jeżeli macie wątpliwości, to tak, był to przejaw autocenzury. A skoro tak, no to my dochodzimy do tego momentu, w którym ocenzurujemy siebie również, a w zasadzie ja siebie ocenzuruję. W związku z tym utwór po 22 kiedyś wam zapodam w całości. To może w ten sposób. A skoro już mowa o porach emisji i innych okolicznościach, to powiem wam dwie rzeczy. Po pierwsze, to dzisiejszy program powoli dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony przypominam jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, już od czwartku startuje Polen Rock Festival na lotnisku w Czaplinku, w związku z tym możecie się już w tym momencie przymierzać do wyjazdu na ten festiwal, no bo będzie nie tylko muzyka, ale będą również pewne przesłania, także warto chyba się po prostu wybrać. Druga sprawa, przypominam, że jutro startujemy, znaczy wróć, można nowinek słuchać na okrągło całą dobę, ale programami autorskimi startujemy jutro tuż po 9:00, także zapraszam. Wieczorem również jutro Worek Buszu, na który również serdecznie zapraszam. A dzisiaj mówię do usłyszenia, na sam koniec myślę, że no właśnie... Daria Zawiałow, niech tu będzie grała i śpiewała. Co prawda już jeden utwór od niej był, czyli Punkt Fu, ale myślę, że Złamane Serce jest okej. Do usłyszenia. Pa, pa, cześć.

Mamy dzisiaj wtorek, 28 dzień lipca i 209 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Wiktor, Tina, Tymon, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Maciej, Nazariusz, Alfons, Nazary, Achacjusz i Achacy. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. To poważnie brzmi. No i Dzień Kultu Masy Mięśniowej, czyli pozdrawiamy wszystkich pakerów oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to myślę, że można chyba w ciemno wam zaproponować wyprawę. Co prawda nie dzisiaj, nie jutro, tylko pojutrze do Hyde Parku, a tam Kryptosy i Wulwodynia będą koncertować. Także czwartek, godzina 19, miejsce jak najbardziej wskazane i godne polecenia. To przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie mapy koncertowej. Jeżeli chodzi o kwestie kina, to z kolei proponowałbym wam chyba najbardziej wakacyjny, jaki tylko może być film w ogóle dostępny, czyli kinowa, aktorska wersja Wajany, w której to jedna z polizejskich dziewcząt opuszcza swoją rodzinną wyspę Motonui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. A że Dwayne Johnson tam w roli jednego z bóstw polizejskich występuje, to tym bardziej zaczyna być ciekawie. Dodam jeszcze, że oczywiście do rysowanki będą, no ale przygoda wielka, oceany olbrzymie, no a przy okazji jeszcze piękne, ciepłe oceany i morza, które nas będą opływać dookoła. To wszystko oczywiście w ramach obejrzenia filmu, a że przy okazji fabuła też ciekawa, myślę, że można obejrzeć. A film dedykowany dla wszystkich w przedziału wieków od 3 do 103, także obejrzeć można. Natomiast jakby co do czego, to proponowałbym obejrzenie go na przykład o godzinie 16 lub 17. Myślę, że są to bardzo dobre pory. A jeżeli chodzi o kwestie uczelniane, to chciałbym wam przypomnieć, a w zasadzie podpowiedzieć i pochwalić się trochę, bo zostały opublikowane pierwsze wyniki ewaluacji, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe za lata 2022-2025. No i Politechnika Krakowska zmieściła się na bardzo, ale to bardzo wysokich pozycjach. Dość powiedzieć, że najwyższą kategorię A+ mają architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Klasę A inżynieria chemiczna, natomiast automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja to są kategorie B+, w związku z tym też bardzo, ale to bardzo wysokie. Jednym słowem należy chyba nam pogratulować. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą usieńką dobę, albo i wręcz cały tydzień czy miesiąc. Jesteśmy do was dostępni poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle jest do zrobienia po waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy, że jak klikniecie, to będzie ładnie grało. Muzyka ciekawa, tematy też, no i przede wszystkim doskonała atmosfera, którą staram się oczywiście tylko i wyłącznie dla was, moi słuchacze, zapewnić. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, jeżeli chodzi o programy autorskie, że jutro poranek tuż po godzinie 9, wieczorem tuż po 20 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w niezapomnianą podróż po różnych tematach muzycznych i gatunkach zresztą też. Jednym słowem, naprawdę wielkie, ale to wielkie wydarzenie i skoki tematyczne. Oj, nie do ogarnięcia czasami. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.
2: Mogę
3: to
2: usłyszeć?
3: No.

0: Witam serdecznie po dwutygodniowej przerwie. Przerwie od nagrywania nowych rzeczy, bo stare były emitowane, ale no czas podsumować sobie to, co zapowiadaliśmy jeszcze na samym początku tego okresu wakacyjnego, czyli wyjazd do Portugalii, który się dokonał, który jest już za nami, festiwal Nosse Live i nie tylko, bo byliśmy też na drugim. Jest również już w miejscu zwanym naszymi wspomnieniami, więc podsumujemy sobie ten czas, omówimy, jak to wyglądało z perspektywy Polaka na festiwalu, na może nie drugim krańcu, bo my jednak nie jesteśmy aż tak ścianą wschodnią, jak niektóre inne państwa, natomiast no, na zachodnim końcu kontynentu. My, czyli Piotr Worobi,
1: Jakub Buszak,
0: audycja Worobi w Buszu. No i zaczynamy Nosse Live'em, co nie jest zbyt zaskakujące, bo to jednak była główna atrakcja muzyczna naszego przyjazdu tam, ale zaczynamy konkretną sceną, sceną elektroniczną o nazwie bardzo ponętnej, bardzo ciekawej WTF Clubbing. Więc od ciebie są dwie propozycje z dnia tego jedynego, kiedy mnie z kolei nie było. A ja przyniosłem wspólnie z tobą, bo też miałeś ze sobą Midnight Generation, czwórkę Meksykanów, czy nawet więcej, chyba piątkę, która bardzo dobrze zamknęła dzień pierwszy na tej właśnie scenie.
1: WTF Clubbing, tudzież, skoro to po angielsku, WTF Clubbing, to była scena z tego, co potem popatrzyłem, bo przez przypadek w ogóle trafiłem na tą informację, że to jest scena, która w tym roku miała kuratelę, co nie było jakby specjalnie zaznaczone. I tą kuratelę pełniła wytwórnia Pedro Dalini, którego właśnie widziałem trzeciego dnia. Czyli wytwórnia Enchufada, która wydaje nie tylko muzykę elektroniczną, ale też, jak się okazuje, rocka niezależnego. I to była scena, która w sporej części... To nie była muzyka elektroniczna grana tylko elektronicznie, ale często łączona była ta elektronika z instrumentami żywymi, co mnie bardzo zawsze cieszy, taka fuzja. I wyrazem tej radości oglądania muzyki na żywo jest to, że przyniosłem właśnie trzech artystów, którzy działają w ten sposób, bo nie tylko Midnight Generation meksykańskiej, w ogóle dopuszczałem opcję, że na nich nie pójdziemy, bo w tym samym czasie odbywał się też dobry występ Tomora, która to Tomora wydała bardzo dobrą płytę, która jest też dosyć świeżym wydawnictwem. A mimo wszystko poszliśmy na to Midnight Generation i był to naprawdę świetny koncert. Nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście jest New Disco. Dla mnie to takie połączenie kilku różnych styli, trochę rzeczywiście synthpopu, funktroniki. New Disco tam było, ale było też trochę indie. Były jakieś wpływy muzyki meksykańskiej, szczególnie w tej warstwie perkusyjnej. I właśnie po to ja staram się, taka garść mojej filozofii życiowej odnośnie podejścia do festiwali, ja staram się wybierać takie festiwale, które oprócz tego, co wszędzie, proponują coś innego i takie też rzeczy zostały dzisiaj przyniesione. Właśnie takim czymś, co może być ciężko osiągalne na naszym rynku muzycznym, było Midnight Generation, którzy jedno z większych pozytywnych zaskoczeń tego festiwalu stanowią. Trochę też muszę przyznać, że przy słuchaniu kilku nagrań przed festiwalem spodziewałem się sztampy, a to nie było sztampowe. To było dużo więcej niż tylko kolejny przyjemny koncert.
0: Tak, i też bardzo ładnie się tam miksowały właśnie te różne wpływy. Bardzo dobrze robił tej muzyce dość wyraźnie zaznaczona partia basu, która wniosła tak naprawdę całość tych utworów, które studyjnie są czasem nośne, ale nie aż tak. A tutaj to jednak wszystko miało taki dużo bardziej jednoznacznie taneczny charakter. który był no świetnie umiejscowiony w line-upie, bo to była godzina już po pierwszej w nocy czasu miejscowego, czyli no po drugiej w nocy czasu polskiego, więc tym bardziej z naszej perspektywy osób, które co prawda się przestawiły dość szybko, ale jednak no jest to ta godzina różnicy. No to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze to rozruszało wszystkich w zasadzie, którzy dostali na terenie festiwalu i akurat byli w tymże namiocie. Skądinąd w ogóle dużym namiocie. Tak, jak te namioty były skonstruowane, to jest w ogóle temat na pewnie inne wejście, bo pewnie jeszcze zagramy War on Drugs, znając życie, no bo trzeba będzie. Ale wracając do tego, w dużym namiocie się zgromadzili ludzie, którzy chcieli sobie potańczyć na koniec i to weszło doskonale.
1: No i dwie pozostałe propozycje łączące to już, o czym wspominałem, czyli fuzję żywych instrumentów z elektroniką, to Pedro de Linha, który też miał ensemble całkiem spory, który prezentował w zasadzie to, co można by się spodziewać po Buraka Sound Systema, na którą serdecznie niestety nie dotarłem. Czego trochę żałuję, ale tylko trochę właśnie dlatego, że te same gatunki prezentował Pedro de Linha i też słucha się tego nieźle z płyty, ale na żywo słucha się tego lepiej. Bo to te gatunki to właśnie Batida i Kuduro, z których też jest znana właśnie Buraka Sound Systema. I druga rzecz, tutaj możemy mrugnąć okiem do sceny pewnego kraju, bo Fiju Kid Chora, musiałem to sprawdzić i dalej nie jestem pewny, czy dobrze to wymawiam, to ensemble grający muzykę afrobeats, chociaż też z innymi różnymi wpływami, z Wysp Zielonego Przylądka. A jako, że Lizbona, nie tylko Lizbona, bo byliśmy też w Sintrze i byliśmy jeszcze pod Sintrą, w połowie drogi między Sintrą a Lizboną. Tam było bardzo dużo flag Cabo Verde i widać było, że ta albo jest spora populacja Cabo Verdejczyków, co biorąc pod uwagę wpływy kulturowe i historię, nie jest niczym dziwnym, ale też wydaje się, że są jakieś sympatie Portugalczyków. Po prostu Portugalczyków wobec tej nacji. Także było to bardzo widoczne. A jeszcze na plus Fidżu Kiczory, oprócz muzyki, której lepiej słucha się zdecydowanie na żywo niż z płyt, bo z płyt jest przyjemnie, ale na żywo jest dużo lepiej, to, że było to uświetnione naprawdę dobrze zrobionymi wyspiarsko-wakacyjnymi wizualizacjami. Bardzo polecam, wątpię, żeby była okazja zobaczyć to gdziekolwiek blisko. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie jest aż tak wyczerpująca wycieczka, jak mogło się wydawać. Spodziewałem się jakiegoś większego szoku organizmu. Nic takiego nie nastąpiło. I ten festiwal też, jeżeli ktoś bywa na większych festiwalach, to nie będzie to dla niego coś mega wyczerpującego. Dla mnie było na tych dwóch wyprzedanych, ale to wynika częściowo z tego, że to był dla mnie rzeczywiście największy festiwal, na jakim byłem, a po drugie, wydaje mi się, że przy kolejnym już zetknięciu z tak dużą imprezą, już bym się tak czuł, tam czuł jak w domu.
0: No nie było zaskoczenia, nie było przetarcia takiego wcześniej, jeżeli chodzi o skalę tego, jak wyglądały te dwa przedane dni. Plus też teren nie sprzyjał, bo jednak podejrzewam, że kolor Sobostrava, na którym bywaliśmy, no jest może kapkę mniejszy, ale generalnie to są porównywalne skale. Ale w kolor Sobostrava nie mieliśmy takiego szoku w dniach wyprzedanych. Bo tam jest jednak teren, który sprzyja temu, żeby ci ludzie się gromadzili w takie małe podgrupki. Są jakieś takie zatoczki, miejsca, gdzie można sobie w mniejszym gronie stać. Tych scen jest też rozsianych bardzo dużo. A Nosy Live to jest jednak rzecz ulokowana nad wodą, w zasadzie de facto na plaży. To jest wszystko płasko. Ci ludzie się przemieszczają stadami. No i to nie pomaga w jakby braku poczucia przytłoczenia. Zwłaszcza na samym początku. Jeszcze co do Cabo Verde, To był też istotny wątek, nawet nie tyle piłkarski, co wydaje mi się w ogóle, nie wiem, czy to jest jakiś kraj drugiego wyboru, poza historią oczywiście kolonialną, ale jakby uderzyło mnie to, że poza nawet festiwalem i poza, no bo jednak gdy byliśmy w Portugalii, to Cabo Verde mimo wszystko jednak dość szybko odpadło z mundialu, mówiąc o sportowych tematach. Ale masa ludzi miała te koszulki, miała te flagi Cabo Verde na ulicach, tak
1: Można
0: generalnie.
1: było kupić szaliki,
0: Co uczyniłem
1: wiesz.
0: zresztą, tak, więc naprawdę no jakaś taka albo diaspora kaboverdejska, o ile tak można mówić w kontekście właśnie wspomnianej historii obydwu państw, się poczuła dumnie, albo to jest po prostu kraj, do którego, w wypadku którego nie ma złej krwi. Mimo doświadczeń kolonialnych. Trzeba to zgłębić, natomiast naprawdę skala tego mnie zaskoczyła. Dużo bardziej Cabo Verde było widoczne niż w wypadku Brazylii, która niby też operuje językiem portugalskim, która też jest w miarę bliska kulturowo, a jednak no, była dużo mniej widoczna, chociaż też była widoczna.
1: Była widoczna nawet w restauracjach,
0: Tak.
1: o czym może później powiemy. Mam muzykę brazylijską przygotowaną, której nie było na festiwalu, ale była obecna.

0: W ramach nawiązywania, chociaż co prawda od tego utworu nie zaczęliśmy, ale w ramach nawiązywania muszę wystawić piłkę. Wspominałeś o muzyce brazylijskiej, no i widocznej podczas naszego wyjazdu, no i akurat ta muzyka brazylijska właśnie się znalazła w tym wejściu.
1: Tak. Trochę przez przypadek, bo uznaliśmy, że nie ma nic lepszego do roboty, ale też trochę to część właśnie strategii, o której mówiłem w poprzednim wejściu, czyli w zobaczeniu na festiwalu, na który się jedzie, czegoś, czego raczej nie dostaniemy gdzie indziej. Udaliśmy się w trakcie kilku występów, które były takie sobie.

0: Bądźmy szczerzy i o ile można popatrzeć przez 8 minut, jak Keanu Reeves gra sobie na gitarze, ale jak to brzmi przeciętnie, no to naturalnie szukamy innej sceny. Samo to, że na gitarze gra Keanu Reeves, nie jest wartością dodaną na tyle dużą, że warto tam siedzieć pół godziny albo nawet godzinę. I w ten sposób trafiliśmy do na scenę Galpfa do Café. I w sumie nawet nie wiem, jak tą scenę nazwać, bo to jest bardzo specyficznie zlokalizowane co raz, a dwa, bardzo specyficznie jest ta scena przygotowana. To nie jest namiot do końca, to nie jest scena na świeżym powietrzu, to jest coś pomiędzy. Galpfa do Café znajduje się na rzeczonej plaży, o której mówiliśmy, w przestrzeni, która jest dedykowana, mówiąc brzydko i kalkowo, jest poświęcona różnym podmiotom komercyjnym. Czy to są firmy jakieś, czy fragment sceny strefy gastro. I pomiędzy tym jest właśnie rzeczony Galpfa do Café, które ma przypominać prawdziwą kawiarnię, w której gra się muzykę fado. Tyle tylko, że to jest zaaranżowany a la plan filmowy.
1: Tak, i nie ma tam stolików jako tak.
0: Przypomina to coś między plastikiem a kartonem. Tak naprawdę nie wiem, z czego to jest zrobione. Może to jest plastik, może to jest karton.
1: Jest też wąskie dosyć, ale przyjemne. Tak. W sensie...
0: Jest też bardzo wąskie, ale kilkaset osób jednocześnie tam się zmieści. No i jest grana tam muzyka fado, ale to jest dla mnie też kolejne zaskoczenie, oprócz tego, że ta scena ma tam miejsce, że to była bardzo różnorodna muzyka i w Galpfa do Café nie tylko można było zobaczyć koncerty tradycyjnej muzyki fado, którą niewątpliwie z tego, co widzieliśmy, proponował Geadas i Fado Mafia prawdopodobnie też, chociaż mimo wszystko to chyba było trochę bardziej nowoczesne, ale też jako pierwsze jedno z trzech zetknięcie z tą sceną dostaliśmy brazylijską orkiestrę, orkiestra Mare do Amania, która jest projektem społecznym, mianowicie przy finansowaniu Ministerstwa Kultury Brazylijskiego i miasta Rio de Janeiro. Ta orkiestra skupia dzieci z faweli, 30 placówek edukacyjnych i ponoć, jak twierdzi ich strona, 4000 dzieci jest zaangażowanych w stworzenie tej orkiestry i ma pomóc te dzieci wydobyć z biedy, co na pewno, biorąc pod uwagę, jak dużą fawelę stanowią część tych największych miast, no to jest bardzo, bardzo chwalebny projekt i powiem szczerze, że no dopóki nie przygotowaliśmy tej audycji, nawet o tym nie wiedziałem. Planowałem to zagrać tylko dlatego, że to było ciekawe, bo orkiestra Mare de Amania grała, łącząc w 2-3 utworowe sety, utwory, dajmy na to, Shakiry, czy kilka utworów tam było Nelly Furtado. I robiła to bardzo dobrze i zagrałbym to nawet gdyby szczytna idea za tym nie stała, że jeszcze stoi za tym szczytna idea, to tym lepiej.
1: Tak, w sensie tam nie było takiego, no my to kojarzymy, przepraszam, ale z grupy Mozarta w Polsce musi ta nazwa paść. Tam to były covery, ale nie było czuć jakiegoś takiego komicznego dystansu, jaki potrafi właśnie grupa Mozarta kreować. Tylko to było zagrane oczywiście z uśmiechem, z humorem, ludzie się cieszyli, ale generalnie bardziej na serio niż mniej. I tym faktem byłem zaskoczony. Poza tym, że oczywiście to też bardzo dobrze weszło. No to była cholera pełnoprawna scena, która sprawiała wrażenie początkowo bycia przybudówką taką właśnie komercyjną, ale absolutnie ją nie była i warto było się pojawić nie tylko dlatego, że no, będąc w Portugalii, fado jest czymś, co się No, co przychodzi na myśl w zasadzie od razu, jeżeli chodzi o tematy muzyczne. Fadomafia to jest jeszcze pozostałość z kolei w moim wypadku po audycji przed Nos Live'em, wtedy się nie zmieściła, więc robi to teraz, żeby uhonorować wyżej wymienioną scenę. Od niej to wejście zaczęliśmy, a w tym momencie je kończymy i idziemy dalej. Ja przypadkowo skończyłem za wcześnie, bo rozgadaliśmy się o scenie Fado, patrzyłem na to, że to wejście już długo trwa. Zapomniałem, że ty nie zdążyłeś o Hyldonie powiedzieć swojego.
0: Tak, zagrałem jeszcze jednego artystę prezentującego muzykę brazylijską, ale nie do końca sambę, bo ta samba rzeczywiście jest na płycie Hyldona z roku 85, czyli na Sabor de Amor, ale przykryta funkiem i boogie. I to jest inna odsłona w ogóle muzyki brazylijskiej, bo miałem do czynienia wprawdzie gdzieś z funkiem i z boogie, ale raczej jako przyprawę na niektórych płytach artystów kojarzonych właśnie z piosenkopisarstwem tym typowo brazylijskim, czyli właśnie samba, samba pop. Ale to było w tej sytuacji, kiedy słychać było inspirację produkcyjną albo późnymi latami 70., albo 80. Tutaj jest tak, że Sabor de Amor to jest pełnoprawna płyta funk boogie i jest to bardzo dobra płyta funk boogie. No i ta lekkość jednocześnie zawiera tą lekkość wakacyjną, ale też tą melancholię, która jest obecna w Lizbonie. Nie wiem, czy to kwestia tych wąskich uliczek, czy kolorów, z jakimi tam mamy do czynienia, bo to nie jest tylko zielony, czy pomarańczowy, czy czerwony, ale też dużo niebieskiego, który oddziałuje na organizm w bardzo specyficzny sposób.
1: To prawda. Więc tą klamrą zamykamy to wejście już tak na trwałe i słyszymy się za chwilę po kolejnej sekcji.

0: Wspominałem o namiotach w poprzednim wejściu, namiotach na Noce Live. Scena Heinekena, no muszę użyć tej nazwy, bo ona się tak oficjalnie nazywa. Teoretycznie druga największa na festiwalu była o tyle zaskoczeniem, że ona właśnie w większości festów, na których bywamy, o ile nie na wszystkich, te największe sceny są jednak na otwartym powietrzu. Tutaj tylko ta główna scena Nosa była na otwartym powietrzu, a scena Heinekena, mimo tego, że też była spora, może nie ogromna, ale spora, to jednak był bardzo, bardzo duży namiot, na którym grały naprawdę duże nazwiska i duże zespoły, więc no, trochę mnie to zaskoczyło pierwszego dnia i w sumie dalej wydaje mi się, że jest to dość unikalne. Natomiast no, pomagało to pewnie też trochę w akustyce, w momencie kiedy scena główna nie była jakoś bardzo oddalona od tego, od tej sceny Heinekenowej, a od sceny clubbingowej wręcz była w rzut beretem tuż
1: obok. Swoją drogą nie było żadnego źle nagłośnionego koncertu, a widziałem 33, ty trochę mniej, bo cię nie było na jednym dniu.
0: Tak.
1: Także dopiero w ogóle teraz pierwszy raz o tym pomyślałem, ale rzeczywiście na Ostrawie były pojedyncze koncerty, które brzmiały gorzej. Na Metronomie pewnie też, a tutaj nie było żadnego koncertu dosłownie, który byłby gorzej nagłośniony, i to niezależnie od rodzaju sceny.
0: Tak, więc to na plus i pewnie sceny w tym pomagały. No i przynieśliśmy obydwaj set z drugiego dnia, który zaanektował urzeczoną właśnie scenę Heinekena od 20 do 22.30 z minutami, tak naprawdę. No, Jenny Beth i Warren Drax to był taki zestaw, który może nie jest tak, że to był główny, znaczy stuprocentowo główny magnes, bo były też inne dobre kapele, ale jeden z najważniejszych powodów, dla których się wybraliśmy tam, gdzie się wybraliśmy, no i obydwa podmioty wykonawcze oddały na różne sposoby, bo Jenny Beth dużo zrobiła pod kątem kupowania ludzi swoją charyzmą, sceniczną aktywnością. To był konkurs na robienie pompek na scenie. Właśnie, nie zapominajmy tego. Natomiast no, Warren Drax to jest kapela wybitna pod kątem kreowania przestrzeni w taki sposób, jaki zwykli to robić od lat, więc to, jak to płynęło sobie, szczególnie też ponownie w bardzo dobrym slocie czasowym, kiedy już jest ciemno, ale nie wszystko.
1: Nie jest
0: tak,
1: ciemno.
0: To właśnie tak mnie zaskoczyło mnie to w głowie teraz i musiałem jakoś to oswoić. Jest już ciemno, ale jeszcze nie jest bardzo późno, więc no, to, tutaj wszystko grało pod to, żeby te dwa koncerty dobrze wybrzmiały i tak faktycznie było.
1: No, widzieliśmy kilku artystów tam, którzy, jeżeli byliby na ofie, to byli headlinerem, bo nie wiem, czy Matt Berninger, możliwe, że byłby to headliner, szczególnie, że wykonywał kilka piosenek The National, no ale na pewno Warren Drax to jest pozycja headlinerska, na pewno Pixies, którzy byli wspaniali, ale już ich grałem przy poprzedniej takiej audycji, więc już ich nie przyniosłem. Zagrali znakomity koncert. Większość kawałków była w ogóle śpiewana, co nie wiem, czy u nas miałoby, czy to by się stało. Widać było kultowy status życzonego Pixies, no i było wspaniale. Jenny Beth, tak jak wspomniałeś, świetny rockowy koncert, ale plus właśnie sporo biegania, sporo skakania do publiczności, kontaktu z pierwszymi rzędami, no i właśnie konkurs pompek. Super koncert, muzycznie dobry, ale na jednak to, co stworzyło to, że ten koncert będzie się pamiętało, to właśnie to, co tam się działo oprócz muzyki. No i też Matt Berninger zagrał super koncert. Tomorę widzieliśmy chwilę, ale mimo, że to było dobre, to jednak zwycięzcą pojedynku z koncertów w tych samych czasie było Midnight Generation. No i chyba tyle. Trochę żałuję, że nie udało mi się zobaczyć Noizerwa przez to, że uznałem, że skoro następnego dnia trzeba opuścić stację i udać się powoli w kierunku wylotu, no to nie udało się, ale Noiserve gra na, też na innych festiwalach i jako, że mamy w planach udanie się na jeszcze inny portugalski festiwal w ciągu najbliższych kilku lat, czyli na Primavera Sound, ale właśnie w wersji Porto, a nie w wersji Madryt. Także jest spora szansa, że uda się zobaczyć Noiserve'a przy takiej okazji.

0: czas pożegnań za chwilę, natomiast to w sumie jest taka ciekawa klamra, bo czas pożegnań w tej audycji na dzisiaj wiąże się teraz z czasem przywitań w Portugalii, ponieważ poza Nosy Live'em mieliśmy też festiwal darmowy w Sintrze, Aqui ao Lado.
1: W sumie w prowincji Sintra.
0: Tak? Do tego chciałem zmierzać, tak, że nie spodziewaliśmy się tego, że Sintra nie jest tutaj dosłownie lokalizacją miasta, gdzie kiedy by festiwal podawał lokalizację Sintra, natomiast to był bardziej, można powiedzieć, powiat. Tak. Takie tego typu rejony, trzeba było przejechać parę przystanków pociągowych w trudnych warunkach, żeby się tam dostać, ale było warto, bo poza makiną, którą już graliśmy wielokrotnie i oddała, przypadkowo też złapaliśmy projekt o nazwie Cul-de-sac, który nie jest tym bardziej znanym amerykańskim cul-de-saciem, tylko portugalską lokalną kapelą, która bardzo dobrze nam zrobiła jako preludium do makiny. Nie spodziewałem się nic po tym koncercie, nie wiedziałem czego się spodziewać w zasadzie, a dostałem bardzo przyjemne granie i rekompensuję się zagraniem jednego utworu z ich ostatniego albumu.
1: A ja do tego dograłem zespół, na który wpadłem dosłownie dzisiaj, to tylko dlatego, że sprawdzałem wytwórnię Pedro Dalini, właśnie tej, o której wcześniej mówiłem, która przygotowała line-up sceny WTF Clubbing, WTF Clubbing. I w ten sposób trafiłem na zespół Paus Lizboński, który prezentuje coś, co mnie bardzo interesuje, czyli fuzję post-rocka, maf-rocka i elektroniki. Na nowej płycie, najnowsza płyta z tego roku już nie jest wydawana przez tamtą wytwórnię, tylko przez inny label. W ogóle widzę, że zespół też miał epizod z Universalem portugalskim, ciekawe przy takiej muzyce. No i ta Entego jest na tyle ciekawą muzycznie rzeczą, że trochę żałuję, że znowu ich nos nie zaprosił, a wolał, ale tak się zdarzyło, że zaprosił zespół węgierski Sonia, która była, to był przyzwoity koncert.
0: Tak, trochę prześwitujący, ale w taki fajny, przyjemny sposób.
1: Tak, takiej muzyki za dużo nie było na festiwalu, w zasadzie było tylko Perfect Sector z takich mocniejszych brzmień. Także dobrze, że jest coś takiego, że taki zespół...
0: Swoją drogą bardzo dobre Perfect Circle.
1: Świetnie, to był bardzo dobry koncert, to prawda. Jeden z kilku, pięciu najważniejszych powodów, dla którego przyjechaliśmy. Był pewien malutki dysonans, przynajmniej u mnie, mianowicie oglądanie Perfect Circle w dosyć wczesnej porze na plaży z morzem i z budynkami willopodobnymi. I też wieżowcami. Jest to doświadczenie dosyć unikalne dla polskiego widza, no ale sam koncert był świetny. Co do Paus, żałuję, że nie było ich na Nos Alive, ale grali nie tylko na Nos Alive, ale też kilka lat temu byli na Primaverze Porto, więc liczę na to, że jak tylko pojawią się na Primaverze Porto. Primavera Porto ma to, w ogóle Primavera ma to do siebie, że ogłasza cały skład jednocześnie. Także jeżeli to będzie ten skład, to my tam prędzej czy później pojedziemy i liczę na to, że wśród tych nazw będzie właśnie Paus.
0: Dokładnie tak. Chwilę po tym, jak zejdziemy z anteny, jeszcze ode mnie jeden bądź dwa, w zależności od tego, ile się zmieści, utwór projektu Populus, który przypadł

0: mniej się zrobiło. Ale jest to świetna płyta, ale też zaznaczyć to, że ciężko o inne miasto, które jest może tylko kilka innych miast europejskich, które mają, po pierwsze są aż tak egzotyzowane, ale po drugie aż tak bardzo są zapośredniczone przez media społecznościowe i przez te wszystkie narracje, przez to ile ich jest, przyniosłem utwór, który Into the Magic Land, żeby puścić oko i żeby się zdystansować od tego wszystkiego. Bo Lizbona jest rzeczywiście piękna, ale no nie przesadzajmy.
1: Tak, nie przesadzajmy, ma też swoje cienie. No już poza tym, że faktycznie z racji ciepłego klimatu i wody łatwo się natknąć na różnego rodzaju robaki nieprzyjemne, no to też po prostu to jest miasto trudne do życia, kiedy nie jest się młodym człowiekiem z pełnią sił, bo jest bardzo górzyste, bardzo pagórkowate i ja się nie dziwię, że myśmy przez większość tych najcieplejszych dni po prostu nie widzieli w zasadzie nikogo, albo prawie nikogo. Powyżej powiedzmy 40-50 lat, bo ci ludzie podejrzewam, przepraszam za bezpośrednie, że umieraliby na ulicach chodząc pod górkę w 35 stopniach, więc no jest to miasto piękne, ale trudne i z jakimiś tam swoimi minusami, więc chyba tyle tak realnie. Słyszymy się za tydzień, już wracamy do cyklu cotygodniowego z nowymi audycjami. Za dzisiaj dziękujemy, Piotr Drobi.
0: Jakub Buszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.